0: Ne meraka wimo na huo pia wanon sheliha ne.
1: Ole jela.
0: Aiwa moliba brigado, Mariline Zubaida.
1: Eya. Hey,